Yogere bigambo mugambe mukamba chikwetaga. Mugambe mumbera zona somwe chakira. Chikwetaga watugamba wetuta joyo jaje tuli mukama. Watugamba wetuja ne mitima jafesero. Oli wachisero ni mwesimu okulongosa n'okuyamba. Omwoyo mutukufu mamire obuweresa buno. Omwoyo mutukufu mamire kaniseno. Omwoyo mutukufu tumamire tata. Omwoyo mutukufu tunyweshe. Tukulembere olwalero. Tuyigirize tata. Tukabira tukuyita. Yasami akamwaka omugambe. Mukama tukwetaga watugamba. Twasami akamwaka fena muno kajusa. Tata tukowola sebo. Tukowola mukama. Tukowola tata. Tukowola wechisa. Tukowola mukama. Tukuyita sebo. Tukwito ruwasi wafe, tukwita manye gafe, tukwito musumba wafe, tukwite subiri wafe, tukwite chindukiro jafe, tukwita katonda tumani, tukwita katonda tuwaga, tukwita tatuleka sebo, tukwita mukama, tukwita tusembeze, rebeke paka zabada, rebeke pradaba rebebe, rebeze paka zabadaba, rabaka zabadabada, rebeze pandaba rebebe, rebeze potoko zapa, rebeke pradaba rebebe, tubumbe wame chimemeja, to sembeze mukama, to sembeze tata, to rungamye mukwagalako, nekechisa chochito fireyo, leko mukono gogo to rungamye, to yite sebo tunayitaba, yogera tunawulira, to kwetaga tata, to kwetaga mwinsa wabyonna, to kwita kabaka waba kabaka, katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, katonda talemka, katonda uli.